0: ludzika, ponieważ to była sytuacja bardzo sekalna. Teraz to była do osiem, by ćwiczyć uniformę, jak właśnie do uniformy, by uczynić jej. Było wymiar to jedno, jak cię osiem twórę, ale w formie, jak by tak uniformy, jak chodzi, by cię sekretem odbiegał, bo jak to PMR, jak będzie mi się odbawię, to kiedy by się stuła za PMR, bo odbiję, to by czaiła w tym, jak powiem, jak ja wiem, gdy by automatyk czaiłem, by ja wiem, czy normalne sekretki będą pomagały, to jest tam zadowolę bardzo wykryj, bo ludzie w regie. Sądzę, że czasem się bieg sobie podobny, bo ja się nie podobę, jak to zimno.
1: Jaką maszynę to jest kardio?
0: Mieszkali się to tam było z tym osobą, mieszkali się jedną, kiedy już zabawili, a ty za mnie sami zdobyli, gdy grałem, co się było dużo, na to lukę makiny, leki, a więc i to oferowali makiny, a to jedno wiecie, bo na razie lubi te lokale, spasy, pomarki, to to do lokale stawi, jak to, gdy ty zabili, no po razie to te lokale stawi, jak dobija, te dziewa są radziu, zabija lokale z tym, nie? To było zabawane, gdy lokale by mieszkali, ugye szinte a dolog a kya kya ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ